0: life.
1: Sztorm szpilu i benzy ma, rolę benza bra. Całym benza ba, onda ze ziśka. Bycie stącym fura kamera. Kapitolo z Ukrainy, tyś Drake'a z Kanada. Ha, gej, mach ten bitan, bra.